0: twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kwa chiko
1: kwa.
0: Twale chitiwa netendo mukama chiko
1: kwa. Get
0: a maso kumwe chitiwa
1: netendo. Get a maso kumwe chitiwa netendo.

Yo quiero mi campo, póngame a mocama tu cuetaga. Mocame a mombera sona somuetagira. Tu cuetaga, watugamba, watutejo, yo ya yetuli mocama. Watugamba, watutia mi chima de fesero. Oriwachi ser olimasimo, kurango sano kuyama. O moya mutuku fumami de muere sabuno. Ume mutuku fumami de canisero. Ume mutuku fumami de tata. Ume mutuku fumuese. Tukulembera ruwalero tuyigirize tata tukabira tukuyita yasamya kamwaka omugambe mukama tukwetaga watugamba twasamya kamwaka fena muno kajusa tata tukowola sebo tukowola mukama tukowola tata tukowola wechisa tukowola mukama tukuyita sebo tukwito ruwasi wafe tukwita manye gafe tukwito musumba wafe tukwite subiri wafe tukwite chindukiro jafe tukwita katonda tumani tukwita katonda tuwaga tukwita tatuleka sebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke paka zabada rebeke pradaba rebebe rebeze paka zabada rabaka zabada bada rebeze pradaba rebebe rebeze potoko zaba rebeke pradaba rebebe tubume mweme chime minja tubume mweme chime miyonjo tusembeze mukama tusembeze tata tulungamye mukwaga nako leke chisacho chetofireyo leko mukono gogo tulungamye tunyite sebo tunayitaba yogena tunawulira tukwetaga tata tukwetaga mwinsa wabiona tukwetaga kabaka waka kabaka katonda wa Ibrahim Isaka na Yakobo katonda talemka katonda uliro kusaba katonda tuyamba katonda tulongosa katonda tuwangosa katonda tusashira rabababababa rebuko proso pratana leko msaigo kuna sekanesha kuna sokuweresha kuna sabana kuna sabachara yekwa soka yekwa semba yo yekwa tukirizo kuna mbofe yekwa yamba rabababababa rebeso poko sabana rebeke peke tene mene robo sopa taraba watu subisa watu sajoli mokama wanu tajetule watu subisa watu nakuita wanu tuita ba okambia irimi ya satu musatu nojiri waku satu mpite nange naba itaba nakanga nebara gebiru ujibinene nebi amani ya mutara bangako na matuka mwagebita ulirangako tukuita walero tukuita tata tukito tulokole tukito tulongose tukito tuwonye tukito tusebuja tukito tuyambe tukito tusembeze tukito tulungamye tukito tukulembere tukwetaga sebo tukwetaga tata rabababababa ribisi patarabadaba rabakazabarabadaba ribisi pekezebede robosu patarabadabadaba rabasu patarabadaba ribisi pokozabarebe ribiku pradabarebe rabasu pokozabarabu tuwetago moyo mtuku tukwetaga tata yekwa sobarabiona yekwa yamba tata yekwa sumurura mokama yekwa tago watu sobeza noberangana fe Yesu. We welcome you Lord, we welcome you Lord, we welcome you Lord, we welcome you Lord. Rebeke tere ba robo sopra na bere bere bere robo sopra na bere bere bere sheke tere bere bere.